0: pakia bakima
1: mekwanga swaki na anga chisangwa tenenya
0: yango oponi
1: mekwanga suna ina anga chisangwa itina ke mangerela
0: sio maliasha
1: paska ketonga sola sia munju poraza iriti la kwanga paska ndoa zake gake kama mangere gemingi mesoka unda iriti mangere na tenenya lala kikaswa zuna tene kwanga
0: yango na bengi
1: kwanga ekimbeni ngwa ke dasu sia ke gwa ke gikubeti mangere na ke ona mbege tia ti la kwanga ni afa sigine ati benzevi sauvage akumbinga tonga swa china mbege ti peko ti dala para bongi poko swa ndo don munju na ngwa tene koma la gala ke kaye ni gige epa la fa kubie ti mangbere ni gige doa iri na tene ngu ti kwanga
2: wa
1: munju aga ma ni gba tene ge so doa iri na tene la kwanga ala so inga vrem ba iti la kwanga eskala mani pendre eske mbe ten vana e ando la kwanga na gya kwa gombi ya gala so a la kwanga 5 heures to so
0: General
1: Mbaye Tikodronia Keta.

Sanga Unja na Legoti. Sabrina Vinciane na Ilo, boy chimbitera na Tropical Fiesta, papa Toma. Tia Paul Andusokwale da Kujuni Kwesi, Gwandi Timandro Kwasinga, Tina Ngata.